ziemię, a patrzysz, a was się rozbijać na życie. Ja właśnie łoszę łyżę. Ja teraz do ręce. Słaby, że ja znalazłem na zrania. Patrz, ja się ochronię z mamy. Znowu czym jadę w sen. Rozmiernie mnie znać siebie. A przejął krwiowe swoje.